mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Tajpu za nowe ciuchy. Wolę za sobą mieć ziomali z puchy. A jak już nie ważysz, to kurwa, leży na... Nie idą na deal, wokale dropy, ja handluję tym. A 808 jak ciosy gołoty, to najwyższe loty, ja...

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy.

wsiądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez stasza, ty z kasu Instagram. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

RMF Max. Ignorance, ignorance, ignorance.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
0: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na mfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Bilet.pl lub festiwal ekipy.pl. Widzimy się tam.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Card Extra.
4: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. I po reklamie.

0: Chciałem ciebie więcej. Roxy i White 2115. A jeżeli wy chcieliście więcej hitów na maksa, to bardzo dobrze trafiliście, bo zaczynamy właśnie sobotnie hity na maksa w samym środku długiego weekendu. Tak, ja wiem, kto ma ten długi weekend, to ma, ale czy nas słuchacie na chillu, odpoczywając, czy jesteście w pracy albo zbieracie się do pracy, to gwarantuję wam, że fajnie wam dotrzymamy towarzystwa. No i jak w pracy, to czas szybciej zleci. Oczywiście, że tak. Dawid Miązek, dzień dobry, i po 10 dołącza do mnie influencerski duet w składzie Ada Krysian i Agata Świderska. I lecimy wtedy z Bratnimi Duszami. A na razie lecimy z Lady Gagą, za chwilę Poker Face. Zapraszam do 13.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
7: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
8: Hity na maksa.
5: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

Wild Ones, Florida i Sia. Słuchacie RMF Max. Kciuki można trzymać już teraz, ale finał French Open. Maja Chwalińska kontra Rosjanka Andrejewa zaczyna się za 6,5 godzinki. Dzisiaj o 15 Maja powalczy o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. No i słuchajcie, według ekspertów, według bookmacherów, Rosjanka jest zdecydowaną faworytką, ale pamiętajmy, że praktycznie w żadnym meczu, który Maja Chwalińska grała w Paryżu, nie była faworytką, a jest gdzie jest. W ogóle jakby ktoś postawił 10 zł, tylko 10 zł przed startem turnieju na to, że Maja Chwalińska wygra French Open, no to dzisiaj miałby szansę zgarnąć 15 tysięcy złotych. Tak, takie to było prawdopodobieństwo. Maja już wygrała tak naprawdę, ale trzymamy kciuki, że dzisiaj postawi taką kropkę nad i, ale było pięknie. Tame Impala i Genie teraz zrobią nam klimacik Dracula. Finał Maji Chwalińskiej o 15. Będziemy w RMF Max oczywiście trzymać rękę na pulsie.

0: beautiful.
1: Anima Georgie Beautiful, a słuchacie RMF Max po godzinie 8. No, tak już bliżej 9 jesteśmy właściwie, a po 9 wjeżdża Max Games, w którym dzisiaj sobie powiemy o najciekawiej zapowiadających się premierach czerwca. Między innymi powiemy sobie o remake'u legendarnego Gothica, który wyszedł wczoraj, ale też o interesująco zapowiadającej się polskiej grze w klimatach futbolowych, w której zaglądamy za kulisy organizacji wielkich meczów piłkarskich. Gra się nazywa Copa City. O tej i o innych premierach czerwcowych gamingowych już niedługo w RMF Max.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kaufland jest.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na niezapomniane lata na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Haven, Caitlin Aragon, I Run w RMF Max. Znaczy, że biegnie, ona biegnie, ale to nie ma co biegać w długi weekend. Nawet jak jesteśmy w pracy, to też nie ma się co specjalnie przepracowywać. Ja z takiego założenia wychodzę. Znaczy, ja to chyba nie powinienem o tym mówić, bo ja w tym momencie jestem w pracy. Ale nie, to jakby co, to ja przecież pracuję tutaj ciężko o wszystkie suwaczki, tam głośność, to, tamto. Sprawdzam playlista, proszę, żeby nie zabrakło hitów na maksa. Olivia Rodrigo już za chwilę i Drop Dead. No i też prognoza pogody, to akurat nie ja przygotowuję, ale pilnuję, żeby była. To za chwilę punktualnie o 9:00 też będzie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

0: W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami czekają nas przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum i na południu, do maksymalnie 25 kresek na krańcach zachodnich kraju. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na północy i północnym wschodzie słaby, umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich. Podczas burz może być silniejszy.
1: Słuchajcie, jest taki język, którego się nie trzeba uczyć, jego się po prostu czuje. To jest język ciała i o tym właśnie, co mówi ciało i jak mówi ciało. Teraz Ale Farben i René Miller w kawałku Body Talk. Dawid Piązek, jestem z wami do 13:00. To jest RMF Max. Zapraszam.

0: Miley w zupełnie nowej, jeszcze bardziej tanecznej odsłonie. Accent, Sarah i Misha Miller, Don't Leave. W RMF Max za chwilę a propos nowych rzeczy, to będzie o premierach gamingowych. Najciekawszych premierach czerwca będziemy mówić sobie w Max Games. Między innymi o Gothiku. Tak, Gothic wraca po 25 latach. Gruba sprawa. O tym już za parę minut, a za chwilę będą z nami Andy Dusty Harris z Okaria.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

Ty masz od Gipsa Kukona i Jonatana. Słuchacie RMF Max, czas na Max Games. I ponieważ to pierwsze Max Games w tym miesiącu, to lecimy sobie z najciekawszymi czerwcowymi premierami gamingowymi. Max Games. Nie możemy nie zacząć od remake'u Gothica, który wyszedł wczoraj. Gothic Remake to jest zupełnie od nowa zrobiona pierwsza część kultowego RPG-a akcji. Nie jest to remaster z jedynie odświeżoną grafiką, ale na nowo zrobiony Gothic z przerobionymi lokacjami, niektórymi misjami, mechaniką itp. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami, tak jak w oryginalnym Gothicu, tak w remake'u, spora dawka bugów na premierę, ale ogólnie widzę, że przyjęcie nie najgorsze. No więcej powiem, jak sam trochę pogram. Za nami też już w czerwcu premiery Pro Cycling Manager 26 i jego spin-offu Tour de France oraz ciekawego horroru Broken Lore Follow. A co przed nami? We wtorek wychodzi NBA The Run. Arcade'owa koszykarska gra z prawdziwymi gwiazdami NBA, którymi rozegramy szybkie i dynamiczne starcia w ulicznej koszykówce. Dwa dni później we wczesnym dostępie wyjdzie długo oczekiwany Spacecraft, bardzo rozbudowany tytuł łączący kosmiczny symulator z eksploracją, budowaniem bazy oraz zaawansowanych fabryk. W cieniu mundialu pojawi się też w czerwcu Copa City, polska strategia ekonomiczna, w której będziemy organizować wielkie mecze i wydarzenia piłkarskie, jak finał Ligi Mistrzów na przykład. Do dyspozycji dostaniemy kilkanaście miast i stadionów, m.in. Warszawę i Stadion Narodowy. Premiera 16 czerwca, a trzy dni później wyjdzie najnowsza odsłona ulubionego tytułu fanów MMA, czyli UFC 6. Wracamy do oktagonu i walczymy z największymi gwiazdami serii UFC, w tym z naszym Jankiem Błachowiczem. Max Game.

0: Dead Memories, Meduza, James Carter, LED, Fastboy w RMF Max. Wiemy na pewno, że Maja Chwalińska z Paryża to przywiezie tylko Good Memories. A może w ogóle będą rewelacyjne te wspomnienia, jak dzisiaj wygra. Trzymamy kciuki, od 15 nie zapraszamy. A od 10 do mnie dołączają w tym programie Agata Świderska i Ada Krysian. No i lecimy z bratnimi duszami. Najciekawsze fragmenty wlecą na antenę rozmowy z Marcelą Leszczak. Czasem całkiem pikantne fragmenty, ale to po 10. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
8: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: I po reklamie.

0: sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami czekają nas przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum i na południu, do maksymalnie 25 kresek na krańcach zachodnich kraju. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na północy i północnym wschodzie słaby, umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich, podczas burz może być silniejszy.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max. And he goes.

0: The Fate of Ophelia i to była oczywiście Taylor Swift na zegarach prawie 10:00. To słuchajcie, zaraz poleci prognoza pogody, a ja idę po dziewczyny, bo Ada Krysian i Agata Świderska już się tu gdzieś kręcą po 10:00. Jesteśmy już w 3-osobowym składzie, bo wjeżdżają bratnie dusze. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. Masz słońce pod kontrolą.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
18: I po reklamie.

0: sobota z przewagą małego i umiarkowanego zachmurzenia. Miejscami może być ono trochę większe. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 23 stopnie na pusie w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny na północy i północnym wschodzie, słaby, umiarkowany z zachodu. Podczas burz możliwe mocniejsze podmuchy.
1: Minęła godzina 10 i są punktualnie co do minutki zgodnie z zapowiedzią Bratnie Dusze, czyli Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
3: i Dawid Miązek.
1: Dzień dobry, witamy was już w pełnym gronie. Łatwo było wstać tak w środku długiego weekendu, czy to było takie wyzwanie?
2: Oczywiście, że tak.
3: Ja jak wstałam i wiedziałam, że tutaj przyjeżdżam, to słuchaj, co do minuty.
1: Od piątej nie spałam w ogóle.
3: Ja czekałam od wczoraj, żeby przyjechać.
1: No i pięknie. Bratnie Dusze, dzisiaj gościem będzie Marcela Leszczak. O niej sobie powiemy więcej za chwileczkę. Na razie wjeżdża Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and a Beat. To i wy będziecie Beauty, a ja będę Beat.
3: Beauty będzie cały dzisiejszy dzień z wami.
2: Grozisz to?
1: Beat albo Beaty.

0: Ebony Hollow to jest RMF Max w sobotnie przedpołudnie. Bratnie dusze wjeżdżają. Nowy odcinek podcastu Bratnie dusze wjechał na YouTube RMF Max między innymi. Dzisiaj najgorętsze fragmenty u nas. Kto jest gościem?
1: A gościem jest Marcela Leszczak.
0: O czym z nią sobie pogawędkowywałyście?
2: Właśnie o wielu ciekawych tematach, bo po pierwsze o pasji do motoryzacji, o jej synku, o relacji z byłym partnerem, czyli z Miśkiem Koterskim i też o Top Model, bo ona była w trzeciej edycji, czyli na samym początku programu.
0: W trzeciej edycji, czyli to jeszcze były w ogóle jakieś inne w ogóle realia, zasady.
1: Tak, facetów nie było.
2: No, jeszcze nie mogli facetów.
0: A teraz już mogą być.
1: Teraz już mogą, już od dawna.
0: Czyli dla mnie drzwi otwarte są teraz.
2: No słuchaj, jak to się trochę popieści, to się coś wyciągnie, to się coś tam przytnie, to myślę, że...
0: To schudniesz, tu podrośniesz.
2: Po mógłbyś owinąć na kilka dni i myślę, że damy radę.
1: No. Ja jestem na tak.
0: Dobra.
1: Przechodzisz dalej, Dawid.
0: Dzięki, wow, super. Agatka Lowcian. Do rozmowy z Marcelą Leszczak wracamy za chwilkę. A za minutkę Avicii z nami. Hello Black, wake me up.

0: i na ich chat w RMF Max. A propos, no to najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, czyli Marcela Leszczak, zaczynała właśnie od Top Model, nie?
1: Hat? Że kapelusz? Jaki?
0: Nie, hat, że gorąco. Hat model.
1: Top model.
0: Top model, tak.
1: Jaki akcent, Dawid. Wow. Ty już jesteś chyba przygotowany na ten casting.
0: Yes, yes, I'm very prepared. Thank you. So,
1: welcome, Dawid.
0: Marcela Leszczak, first guest of today episode of Brotherhood Souls.
1: Wow!
2: W tej edycji, w której ty byłaś, to chyba jeszcze był taki czas, że bardzo dużą uwagę kładło się właśnie na ten wzrost, na tą wagę, że naprawdę tam przychodziły tak szczupłe dziewczyny, a ja pamiętam, że i tak im mówiono, że są, że mają to za duże, to za duże. Ty też doświadczyłaś takich komentarzy tam wtedy?
3: Ja doświadczyłam, natomiast z perspektywy jakby już po programie wiedziałam, że to jest show. Nie ukrywam, że nabrałam pewnych kompleksów na przestrzeni lat, bo przez wiele lat mówiono mi, że mam za grube uda, jak byłam młodsza, zrobiłam sobie tatuaż, więc jakby ten tatuaż był cały czas mi wytykany. Masz tatuaż na karku, a coś tam. Więc jakby spotkałam się z tym, tak, takim czepliwym jurorem. Wtedy był Marcin Tyszka. Jezu, że rzęsy, że coś tam. A ja byłam taka, nie byłam niegrzeczna, ale umiałam się odezwać. Bardzo wspierająca okazała się Kasia Sokołowska, no i Anna Krupa, która w ogóle jest takim aniołkiem, taką super duszyczką.
0: Ej, ale Asia Krupa była waszym gościem w podcaście, nie? Przecież.
1: W pierwszym odcinku.
0: I co, to faktycznie jest taki anioł człowiek?
1: Myślę, że nawet to za mało powiedziane.
0: No dobra, a jakim człowiekiem jest Marcela Leszczak, to się dowiecie z całego odcinka najnowszego podcastu Bratnie Dusze. Do odsłuchania, obejrzenia
1: na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Brawo. Bibi Rexha i Faithless, Neurologin.

0: Repeated, czyli nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Słuchacie RMF Max. Dziewczyny, w ogóle nie zapytałem, bo myśmy wam tak brutalnie przerwali długi weekend, że musieliście tutaj do studia przyjechać z daleka.
1: No, ja z Berlina jechałam 3 przejazdy. Tak, autostop, potem pociąg i potem już helikopter.
0: Tak serio?
1: To z Pragi jechałam.
0: Z czeskiej Pragi?
1: Nie, tej za rzeką.
0: A ty, Ada?
2: Ja płynęłam Wisłą, Agata mnie zgarnęła po drodze, no i jesteśmy.
0: No i pięknie, ważne, że spotykamy się w jednym kawałku, w jednym studiu.
2: A propos kawałka, czy smakowało ci, Dawid, moje brownie, które przed chwilą zjadłeś?
0: Nie no, brownie jest cudowne, po prostu jakby Pan Jezus po prostu po podniebieniu mi chodził, naprawdę.
2: Słuchajcie, 4 proste składniki, dzisiaj każdy wkłada do blendera. 4 banany, trochę kakao, trochę masła orzechowego i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Blendujemy na blaszkę 180 stopni pół godziny i każdy dzisiaj je brownie, fit brownie.
0: I dodatkowo odrobinka miłości do tego blendera.
2: Miłość też. Miłość zawsze jest potrzebna. Mm-hmm. Agatko, właśnie ona jest. Smakuje ci?
3: Potwierdzam.
0: Za chwilę w RMF Max wracamy do rozmowy z Marcelą Leszczak, wcześniej Junior Caldera i Sofia Lisbeckstar. RMF
4: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend! That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nad

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobić dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sobota z przewagą małego i umiarkowanego zachmurzenia. Miejscami może być ono trochę większe. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich. 23 stopnie na pusie w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny na północy i północnym wschodzie. Słaby, umiarkowany z zachodu. Podczas burz możliwe mocniejsze podmuchy.

0: Zbliża się godzina 11 w RMF Max i linią z nami teraz Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: O, a propos love, no oczywiście, że zapytałyśmy Marcela o Miśka Koterskiego.
2: Ty miałaś też taki moment, że z Miśkiem się rozstaliście.
3: Tak.
2: Na ile?
3: Góra, dół, góra, dół.
2: Tak. Na ile? Tak zawsze na kilka miesięcy, że to taka przerwa była, ale jakby pozostawaliśmy w kontaktach.
1: A co u was myślisz, że najbardziej nie zagrało?
3: Jesteśmy innymi ludźmi. Po prostu. Lubimy siebie na odległość. Lubimy siebie, kiedy nie jesteśmy razem. I wtedy jesteśmy najlepszymi kumplami.
1: No widzisz, to tak jak my. Jak się nie widzimy, to się najbardziej lubimy.
4: Dobrze, że obie mamy wadę wzroku.
1: To twoja jedyna wada.
4: Dawid, wyjdziesz na sekundę?
0: Słuchajcie, to teraz pozostaje wam tylko zrobić sobie wspólnie dziecko, potem się rozstać i lecimy
1: dalej. No u nas będzie ciężko.
0: Y2115, nie takie rzeczy. California Love w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Z każdą godziną nad niebie, praktycznie nad całą Polską, coraz mniej chmur. Zachmurzenie ma być umiarkowane i na południowym wschodzie lokalnie przelotny deszcz, wiatr słaby. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem tylko trochę mniej, 18 kresek. W nocy z soboty na niedzielę pojawi się kolejny front atmosferyczny, który z zachodniej części kraju przyniesie niestety przelotne opady deszczu. Na termometrach około 10 kresek.
2: Mogliśmy być teraz na Hawajach, na Bali, ale jesteśmy z wami w długi weekend.
3: To specjalnie. Dla was.
4: Dla was wszystko.
2: Bratnie dusze. Agata Świderska,
3: Ada Krysian
4: i Dawid Wiązek.
2: I lecimy dalej. Niedługo wracamy sobie do rozmowy z Marcelą Leszczak. A na start 11:00 Pink Panthers, Zara Larsson i Stateside. Mnie to nie stać na Hawaje.
3: Mnie nie stać na wiele rzeczy.
2: Na szczęście muzyka w RMF Max. Za darmo i bez abonamentu.

0: Tam wiem, wszystko w porządku. No w środku długiego weekendu to wszystko jest w porządku. Sobotnie przedpołudnie w RMF Max, Enrique Iglesias, Pitbull i I Am Chino. Wracamy sobie niedługo do rozmowy z Marcelą Leszczak. I teraz nie z samą, bo będzie o jej synku, nie?
1: Będzie o jej synku. I czy twój tata na przykład, Dawid, napisał książkę, wystąpił w filmie i wiele, wiele innych?
0: On półki od 2 lat nie może wkręcić, a to...
1: No słuchaj, no a tata Fryderyka to jest multitasking.
0: No to właśnie o tym już za chwilę w kolejnym fragmencie podcastu Bratnie Dusze.
1: Mój tata wyszedł po mleko i nie wrócił. Ale ponoć jest w drodze. Max.
2: Reklama. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: I po reklamie.

0: to you, another 54 Ultra, to jest RMF Max, wraca podcast Bratnie Dusze z Marcelą Leszczak.
1: Tak, która teraz nam opowie trochę o świecie, w jakim żyje jej synek.
2: Czy na przykład to, że wy jednak jesteście osobami publicznymi, czujesz, że wpływa czasem na Fryderyka?
3: Fryderyk jest od urodzenia w tym świecie, tak funkcjonuje, powiedzmy, że widzi tatę w telewizji i dla niego to jest normalne, widzi tatę na billboardach, na outdoorach i to też jest normalne, nawet gdyby zapytał się... Ja mam brata 10-letniego i mojego brata się zapytał, a twój tata napisał też książkę?
0: A, to dlatego mnie pytałaś, czy mój tata książkę napisał. No nie napisał. Ale no, Koterski napisał, proszę.
1: To ty pewnie też nie napisałeś, ale może chociaż jakąś ostatnio przeczytałeś.
0: No to przecież ja czytam, oczywiście, że czytam książkę.
1: Jaki tytuł?
0: Dużo książek przeczytałem, teraz nie pamiętam po prostu wszystkich. No,
1: przykładowa jedna.
0: Plastusiowy pamiętnik było, coś takiego, no.
1: Ja przeczytałam ostatnio instrukcję obsługi.
0: Czego?
1: Mikrofali.
0: I działa?
1: Właśnie nie.
0: Eminem i Houdini. RMF Max, to działa.

0: Dino Rodzici, D'Agostino, In My Mind, słuchacie RMF Max.
1: Ej, Dawid, my w ogóle za dwa tygodnie mamy wyjazd integracyjny, czy się przygotowałeś?
0: No, oczywiście, że tak, ja jestem przygotowany cały czas, wszystko mam tam, wiesz, spakowane i tak dalej.
1: Co na przykład?
0: Piżamy, kapcie spakowałem, co tam jeszcze.
2: Nie, tego nie.
1: Tak, wuzetki, ja upiekę wszystkim.
0: A, wuzetki, no to tak, oczywiście, że tak.
1: No to... To brąz!
0: Nie, tego też nie.
1: Agata mówiła o brodzie, że powinieneś przyciąć troszkę jeszcze brodę.
0: Aha, no to tak, nie, no to przytnę.
1: Bo wiesz, tam zdjęcia będziemy robić.
0: A, to oczywiście, to tak, to przytnę.
1: O, już, Agatko, myślę, że wystarczy.
0: Tak, więcej nie trzeba.
1: Dobry humor weźcie ze sobą i
3: to chciałam powiedzieć.
1: No i super.
0: A, okej. Zresztą, co wy tam chcecie zabierać? Tam wszystko będzie. Oranżada, zapiekanki.
4: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
9: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9:00 RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Z każdą godziną nad niebie, praktycznie nad całą Polską, coraz mniej chmur. Zachmurzenie ma być umiarkowane i na południowym wschodzie lokalnie przelotny deszcz, wiatr słaby. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem tylko trochę mniej, 18 kresek. W nocy z soboty na niedzielę pojawi się kolejny front atmosferyczny, który z zachodniej części kraju przyniesie niestety przelotne opady deszczu. Na termometrach około 10 kresek.
0: Hity na Maxa.
2: RMF Max.

0: obejmuje noce. Jonathan Lifka z PZ-em. Słuchacie RMF Max, prawie 12 na zegarach.
1: I wracamy do podcastu Bratnie Dusze i rozmowy z Marcelą Leszczak.
0: Singielką Marcelą Leszczak.
1: Szczęśliwą singielką.
2: Jak wygląda bycie singielką teraz?
3: Jejku, mam nagle tak dużo czasu. Mogę robić to, na co mam ochotę. Myślę o sobie, znaczy wiadomo, dziecko, a później ja. I to jest fajne, taka przestrzeń dla samej siebie. Cieszę się z tego momentu. Lepiej być samemu niż brać jakieś półśrodki.
0: No, powiem wam, że zabrzmiało jak silna, niezależna kobieta z TikToka. Jestem niezależna i wcale nie potrzebuję faceta.
1: A ty kiedy szafkę złożyłeś? Bo ja wczoraj sama.
0: A tak, w takie idziesz tematy. Dobrze, dobrze. A wniosłaś tę szafkę?
1: Wniosłam wiele rzeczy.
2: Ale ja mam tyle rzeczy, że aż moje plecy są prawie złamane.
1: Właśnie.
2: A ty co? Jakieś dobre te plecy masz? Za dobre chyba.
0: A ja teraz powiem, że mam dobre plecy, a następnego dnia będę wam wnosił szafki do kuchni. Dziękuję bardzo.
1: No bo musisz się zreflektować teraz po tych słowach.
0: Zrehabilitować.
1: Jakoś tak.
0: 12 za moment będzie prognoza pogody, a całość rozmowy z Marcelą Leszczak na YouTubie RMF Max, na RMF On i
2: na wszystkich platformach podcastowych.
0: Tak jest.
1: To co oni.
4: Max. Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: Sobota w większości kraju z rozpogodzeniami. Umiarkowane zachmurzenie oraz lokalne przelotne opady deszczu możliwe tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie około 24 stopni. Nad morzem chłodni około 18. W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę znowu napłynie front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. W nocy na termometrach na południowym wschodzie i krańcach wschodnich około 10 kresek, w centrum 14, na zachodzie 15-16 stopni.
1: Mamy godzinę 12 na zegarach, co oznacza, że przed nami jeszcze godzina przyjemności najwspanialszego programu na antenie RMF Max, czyli Bratnie Dusze w składzie. Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
3: i Dawid Miązek.
1: I w tym składzie zostajemy z wami do 13, do rozmowy z Marcelą Leszczak też sobie za chwilę wracamy. A póki co Andy Dust z Harrisem, przyspieszamy z Okaria.

0: Max.
1: Słuchajcie, wy naprawdę tej Marceli zapytaliście, czy ona jest bardziej mężczyzną niż kobietą? Brzmi ładne, tak?
2: My o energię pytaliśmy, ty nie rozumiesz tego.
1: Jaka energia?
2: Wiesz, to jest energia?
1: Nie.
2: Właśnie. No. Za mało jej masz dzisiaj, dlatego nie rozumiesz. Posłuchaj lepiej.
3: Ty sobie określiłabyś właśnie w jakiej energii? Że ty jesteś w 100% w energii kobiecej, czy w 100% męskiej, czy pół na pół?
4: Ja jestem w takiej mieszanej energii, bo lubię męskie towarzystwo, lubię męskie tematy, lubię, nie wiem, na rajdy pojechać, lubię pobyć sobie w warsztacie, to na pewno, ale bardziej taka jestem girly, wydaje mi się. No i lubię Jordany.
1: Spoko, a myślicie, dziewczyny, że jak na przykład ja, nie, to mam więcej energii męskiej czy żeńskiej?
2: Nie no, Dawid, no ty to zdecydowanie, no żeńskiej, no.
1: Co?
0: Troszkę tak.
1: Dobra, same sobie ten program prowadzi jak tak. Dobra, dziękuję wam.
0: Nie, poczekaj, Dawid, nie obrażaj się.
2: No i okres ma chłop, no po prostu. A czekaj, jak ten dżingiel tutaj się włącza?
0: Tam ten szary.
2: Ten, dobra, spróbuję, na pewno?
0: Nie wiem. Max.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
20: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
19: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
21: I po reklamie.

0: położyłeś te banany do brownie, to musisz bardzo drobno pokroić, bo potem jak włożysz do blendera, to one się mogą, wiesz, zablokować, więc żeby to dobrze wyblendowało.
1: A ja mam taki dobry blender.
0: I tak uważaj. No,
1: okej. Okay.
2: O czym wy gadacie na tej antenie?
0: O, wróćcie do nas. Ale jeszcze nie weszłyśmy, dopiero, wiesz, zaraz będziemy czekały.
3: No już jesteście na antenie. Jezu, muszę ratować sytuację. Wracamy do podcastu.
1: O.
3: Marcela Leszczak, przecież, w Bratnich Duszach.
1: Pamiętasz jakiś taki perfidny artykuł, gdzie to była totalna plota, jakiś, wiesz, nagłówek na twój temat, który, no, jak to zobaczyłaś, to się przeżegnałaś, że tak powiem.
4: Kurczę, masa była takich artykułów, masa, ale teraz mi jedyne, co przychodzi do głowy, to jak w nocy, w ogóle to było gdzieś około północy, prowadziłam samochód podczas pandemii z koleżanką, której złamała się szpilka i podszedł mężczyzna do szyby, jakiś jej kolega zaczął do mnie mówić, a mnie, że tak powiem, mnie walili w romans z tym gościem, którego widziałam pierwszy raz w życiu. I to było takie, mówię, Jezu, ludzie mogą napisać wszystko, co chcą. Gdybym ja nie znała siebie i czytała te tytuły, głównie tytuły, to bym też nie lubiła takiej laski. No weź, w ogóle.
3: O was kiedyś ktoś napisał jakiś dziwny artykuł, że mieliście pretensje?
0: O mnie było, że kichnęłam i złamałam kręgosłup, coś takiego.
3: Co?
0: Faktycznie kichnęłam, ale no, no nie złamałam, no po prostu miałam przepuklinę w kręgosłupie. Ale to
1: drobnostka, okay. Dzień jak co dzień.
3: A tobie, Agatka?
1: O mnie, że się nazywam Karina, ktoś napisał.
3: Co? Dramat, pozwij ich.
0: Tak, pozwijesz, w jaką czasem. Czasem jest jeszcze tak Karina.
3: Karen.
1: Właśnie jestem w trakcie pozwu.
3: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiki, Becky G, Sorry Papi. To jest nowość w RMF Max.
1: Ale ty przepraszasz tutaj Agatkę tą piosenką? Jestem Hi Papi.
0: A w sumie tak. Ale tak, tak, ja mogę przeprosić Agatę. Ja jestem przyzwyczajony do przepraszania kobiet bez powodu w sumie. Jak każdy facet w związku.
2: Aha. Dawid, grabisz sobie, wiesz, powoli.
1: Cię czasem nie ma za oknem, bo ktoś tam szuka.
2: Koniec brownie, nigdy więcej nie ma.
0: Nie, nie, brownie, nie będzie już brownie?
2: Nie będzie brownie.
1: Już nie będzie niczego.
0: Szkoda. Jaka będzie pogoda, o tym za chwilę.
1: Nie będzie pogody też.
0: Pogody nie będzie?
2: Nic nie będzie.
0: Słuchajcie, jak będzie dzisiaj padał wam deszcz na grilla, to wszystko przez dziewczyny, bo
2: nie, to
0: że nie będzie
2: Dawida.
0: Pogody, prognoza za chwileczkę, a po niej Rihanna, Umbrella, parasol, weźcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Sobota w większości kraju z rozpogodzeniami, umiarkowane zachmurzenie oraz lokalne przelotne opady deszczu możliwe tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie około 24 stopni, nad morzem chłodniej około 18. W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę znowu napłynie front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. W nocy na termometrach na południowym wschodzie i krańcach wschodnich około 10 kresek, w centrum 14, na zachodzie 15-16 stopni.
0: Hity na maksa!
2: RMF Max!
0: RMF Max!

0: byś wszystko chciał wiedzieć, wiesz. Masz męską energię, więc w niej pozostaje. Faceci o nic nie pytają podobno.
1: O patrz, jednak męska.
2: Więcej, ja już się w ogóle więcej nie odzywam z żadną energią, z niczym. Dziękujemy wam bardzo.
1: Była pełnia księżyca tydzień temu.
2: I rekuperacja Marsa. My wiemy, to już my to
0: już
2: znamy.
0: Że byliście z nami.
2: Agata Świderska.
1: Adrianna Krysian.
0: No i Dawid Miązek.
1: I pełnia księżyca.
2: I Roxy z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej. To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co nas czeka w pogodzie do końca dnia. Dziś synoptycy zapowiadają rozpogodzenia w całym kraju. Na południowym wschodzie możliwe umiarkowane zachmurzenie i tam lokalnie przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj około 24 kresek. Jak mówiliśmy, nad morzem trochę mniej, bo 18. Wiatr powieje słabo. W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę znowu nadciągnie front, który przyniesie nam przelotne opady deszczu. Na termometrach minimalnie 10.
1: Ej, ale to jest naprawdę miłe uczucie, wiedzieć, że jest sobota i mieć weekend już od 3 dni. W sobotę po 13 odpalamy w RMF Max radiowóz, a za sterami jak zwykle Przemek Kubera zostaje do 5. Servus.

Lady Gaga od paru ładnych lat czaruje. Abrakadabra, wyrybów Max. Abrakadabra robią także urzędnicy, którzy wprowadzają albo nie do końca wprowadzają nowe przepisy dla kierowców w naszym pięknym kraju. Początek czerwca troszkę zamieszania w temacie przyniósł. Za chwilę u nas szczegóły.

to ty masz w RMF Max idealne do bujanka za kierownicą. Słuchajcie, pewnie słyszeliście, że od 1 czerwca w Polsce w osobówkach trzeba mieć obowiązkowo apteczkę. No i fake. Jak się okazuje, wcale nie. Delikatnie ten początek czerwca urzędnikom w Polsce nie wyszedł. Miała być decyzja o tym, że od czerwca wozimy apteczki w samochodzie, ale ten przepis jeszcze, podkreślam, jeszcze nie obowiązuje. No chyba, że prowadzicie taksówkę, auto nauki jazdy, autobus, ale na przykład nie miejski i ciężarówkę do przewozu osób, bo takie też istnieją, no to tam apteczka być musi, ale w osobówce jeszcze nie. Chociaż, biorąc pod uwagę zamieszanie, jeśli chodzi o polskich urzędników i przepisy, to ja bym na wszelki wypadek już kupował.

0: że trwa długi weekend, ale każdy weekend może być bardzo przyjemny. W RMF Max polecamy w kolejny weekend spakować się do samochodu i uderzyć do Malborka. Tak się składa, że 13 czerwca uderzamy tam z kolejnym przystankiem naszej trasy koncertowej. Lato na maksa. Wilki, Mortal, Ola Bieniarz, DJ Set, to na scenie, no i oczywiście ekipa RMF Max, która czeka, żeby piątkę z wami w Malborku przybić. Mam nadzieję, że w kolejnym sobotę się widzimy. Taki spontan. To co? Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

co nas czeka w pogodzie do końca dnia. Dziś synoptycy zapowiadają rozpogodzenia w całym kraju. Na południowym wschodzie możliwe umiarkowane zachmurzenie i tam lokalnie przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj około 24 kresek. Jak mówiliśmy, nad morzem trochę mniej, bo 18. Wiatr powieje słabo. W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę znowu nadciągnie front, który przyniesie nam przelotne opady deszczu. Na termometrach minimalnie 10.

0: się, że są też z nami kierowcy, którzy wzięli na siebie ten trudny obowiązek, prowadzą całą trasę w długi weekend czerwcowy. Bardzo dużo muzycznych bangerów, które pomagają, ratują życie za kierownicą. Także po 14 w RMF Max to jest Radiowóz. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

ale umówmy się, jak już gdzieś jechać w długi weekend czerwcowy, to przynajmniej z muzycznymi nowościami od RMF Max. Bauza, Magnetic, Zadabi już po godzinie 14, a to kolejna godzina z radiowozem dla tych, którzy nie mogą prowadzić za sterami. Przemek Kubera.

Ci, którzy z RMF Max są mnie od wczoraj, dobrze wiedzą, że mamy tutaj taką magiczną szufladkę z numerami, na której napisane jest klasyki. ATB, Ecstasy, taka duta z tej szuflady za nami w RMF Max. Przed nami oczywiście nowość i duma naprawdę człowieka bierze, jak się okazuje, że takie nuty się w Polsce tworzy. Andy Dust i Zokaria w RMF Max za chwilę, a za kilka minut kolejne zmiany przepisów okołodrogowych w Polsce. Tym razem chodzi o kursy, które redukują punkty karne. Jest lepiej, niż miało być.

0: się zgubi.
1: Nie no, jak na długi weekend, to Sobel bardzo trudne pytania zadaje. Kochasz? To trzeba sobie samemu w głowie odpowiedzieć. W RMF Max mam za to dla was jasną, klarowną odpowiedź na pytanie, co z tymi przepisami dotyczącymi redukcji punktów karnych, bo miało być brutalnie, a wyszło troszkę mniej brutalnie. Od 3 czerwca miała być jazda bez taryfy ulgowej, totalny koniec z kasowaniem punktów za przekroczenie prędkości, ale nagły zwrot akcji nastąpił. Ministerstwo w ostatniej chwili złagodziło zasady. Punkty za prędkość można kasować, ale tylko jeśli przekroczyłeś limit o maksymalnie 30 km na godzinę. Od 3 czerwca możemy ratować prawo jazdy za lżejsze wpadki, za złe parkowanie, za zapomniany kierunkowskaz czy złe światła, ale szaleństwo na autostradzie to już na kursie redukującym punkty karne. Sorry, ale nie przejdzie.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks, kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nadajemy się od rana.

0: zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
2: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

Ej, ale to jest naprawdę fajny czas powrotów. Drum and bassy, do tego powrót Justina Biebera i Nicki Minaj. Najnowsza nutka od nich w RMF Max. Za nami to Beauty and a Beat. Już po godzinie 15 to cały czas radiowóz, a za kierownicą z wami Przemek Kubera.

0: Jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo, to na pytanie, gdzie w Polsce zdjąć nogę z gazu, zawsze powiem, że wszędzie. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo waszego portfela, to jest parę miejscówek, gdzie za chwilę zacznie działać nowy odcinkowy pomiar prędkości w naszym kraju. Szczegóły w RMF Max za parę chwil.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Jeden z lepszych sposobów na to, żeby nie zasnąć w długi weekend za kierownicą, czyli po prostu warto ze sobą gadać. Ja wiem, że po paru godzinach to może być problem, ale spróbujcie jeszcze raz. Talk to you, RMF Max. Zadabi w trasie. Na pewno dla bezpieczeństwa warto zawsze jechać po prostu odrobinkę wolniej, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansowe, to przypominam o nowych odcinkowych pomiarach prędkości na autostradach, które pojawiają się ostatnio szybciej niż grzyby po deszczu. Jeszcze przed wakacjami wystartują aż 4 nowe takie obiekty. Na przykład na A1 w województwie śląskim rusza system między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki. Prace montażowe już widać, także do wakacji na pewno się wyrobią. Lecimy dalej. Na A1 Brodowe Mykanów, Zabrze Północ, Zabrze Zachód i na A4 Mikołowska, Murckowska. To są te odcinki, gdzie odcinkowo pomiar prędkości będzie realizowany, a tak dostać nawet za parę tygodni, czy być może nawet miesięcy. Po wakacjach pamiątkę i to bez fotki z wakacji, to chyba nikt by nie chciał. Także pamiętajcie, ostrzegaliśmy.

0: jest pomysł. Co najmniej tak szalony jak ta nutka od Pitbulla. Give me everything tonight, WRMF Max. Pakujecie się w samochód i uderzacie w kolejny weekend do Malborka. I zamek zwiedzicie i 13 czerwca możecie uderzyć na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej. Lato na maksa, czyli win-win.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max.

0: Uwielbiam to mówić przy ich okazji. No i cóż, że ze Szwecji. Swedish House Mafia, Wait So Long, Verb of Max przed 16. Jeżeli wasze auto od bardzo długiego czasu czeka na to, żeby po prostu je wziąć i zezłomować, to od 30 czerwca będzie można w Polsce zrobić to odrobinkę łatwiej. Jak i dlaczego? Szczegóły po 16.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Wszystko brzmi lepiej.

0: harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
0: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
0: Harmonizer.
2: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

0: Ja wiem, że to może mylić, bo jest to sobota, ale to jest trzeci dzień tego weekendu i tak to można funkcjonować. Już po 16 w RMF Max odpalamy kolejną godzinę z radiowozem. Przemek Kubera z wami.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani! Dzień świetny widzę w tym tygodniu!
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.

Klasyczek, RMF Max i If You Don't Know My Name. Bardzo dobrze buja, jeżeli chcecie poznać imię samochodu, który jest najczęściej w Polsce złomowany, oczywiście statystycznie, to z przyjemnością za parę chwil w RMF Max będę rozwiewał te wątpliwości. Bądźcie z nami koniecznie.

0: Ej, ale co tu się dzieje? No jest nowy kandydat do hitu lata 2026. Dub Dogs, nowość w RMF Max i How Does It Feel? Na pewno nowością w Polsce nie jest to, że Polacy lubią auta złomować. Co roku złomujemy ponad 500 000 samochodów. Tylko w 2025 roku no prawie 600 tysięcy aut osobowych poszło na złom. Od 30 czerwca ma to być troszkę łatwiejsze, bo do tej pory wyglądało to tak. Złomujemy samochoda i tak potem musimy biec do urzędu auto wyrejestrowywać. Teraz ze złomowanie będzie równało się wyrejestrowanie, więc jakby troszkę łatwiejszy cały proces będzie. Najczęściej w Polsce złomuje się auta niemieckie, rządzą Audi, BMW, ale takim modelem najczęściej złomowanym w 2025 roku był Golf. Także lepiej sprawdźcie, w jakim stanie jest wasz egzemplarz.
1: Reklama.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Let's go.
19: Don't kill my vibe.
18: RMF Max. Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki.

0: promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: twój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Cześć, witajcie w środku czerwcówki. No mamy jeszcze trochę soboty, jeszcze niedziela. Odliczamy wielką trzydziestkę całego tygodnia na liście Hot Bands. Będzie też dużo nowości już na lato 2026. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Na samym szczycie właśnie on. Zazwyczaj tak bardziej alternatywnie, ale tutaj bardzo przebojowo i w remiksie Jenny. Tame Impala, ponownie jedynka na liście Hop Bands i najwięcej waszych głosów na Hop. A dzisiaj wśród nowości w poczekalni, na przykład świeża nuta, którą przynosi Somber, pojawi się Marshmello, Anima, Robin Schulz, Hurzel, Machine Gun Kelly, Shakira na Mundial, bo to w przyszłym tygodniu przecież i to nie wszyscy. A zestawienie otwieramy afrohausową nowością. To DJ Topic z Niemiec i Becky G. Ten kawałek dedykuje każdemu tatuśkowi, który pojechał sobie w czerwcówkę nad morze, nad Bałtyk, a tam woda taka zimna. No sorry papi, debiutuje na 30.
0: RMF Max 30, numer 30.

I teraz pytanie, głosując na liście Hopbands, proszę się wypowiedzieć, kto wypada tutaj najlepiej. Gibbs, Kukon czy Jonathan? Ty masz to miejsce 29 w tym tygodniu. Proszę bardzo, teraz masz kolejną nowość, bo po wielu sukcesach ostatnich miesięcy Somber szykuje się na kolejną jedynkę dookoła świata, także u nas w RMF Max na liście Hopbands to jego nowość Potential.

piękna i bestia. Justin Bieber, Nicki Minaj powracają po latach w Beauty and the Beat. No i mamy ich w zestawieniu na miejscu 28. Ktoś się spodziewał, że Justin Bieber powróci do zestawienia listy Hot Bands z kawałkiem, który zyskał nowe życie właśnie w internecie. Teraz też piękna przyjaciółka, fanka kiedyś Taylor Swift, a dzisiaj Taylor Swift jest również jej fanką. Gracie Abrams, tak, śpiewa w RMF Max hit The Wall.

0: Save My Love. Kygo kończy tydzień na liście Hot na miejscu 27, a ja mam dla was jeszcze więcej nowości za kilka minut w poczekalni. Także amerykański DJ z Chicago, Cascade, nominowany nawet do nagrody Grammy i to aż 8 razy. Musicie usłyszeć jego Meet Again. Max.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
18: I po reklamie.

0: działa Max.
1: W aucie.
0: Online.
1: U ciebie na chacie.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
0: 26. Numer 26.

Kolejny amerykański DJ nominowany aż 8 razy do nagrody Grammy, Cascade i Leighton Jordani w numerze Meet Again. Jest moc, prawda? Cascade to taki muzyczny kameleon, potrafił robić EDM-y, Progressive House, nawet trance kiedyś produkował z Deadmausem i grał chyba na prawie każdym festiwalu dookoła świata, przynajmniej na każdym tym największym. Marshmello chyba też. I również ma dla nas nowość, którą polecam wam na wakacje w RMF Max. Marshmello i Thomas Red. Do tego tańczymy. Where we

0: Na 25. rozpędzeni w numerze All The Time John Summit i ekipa Chainsmokers. John Summit już bardzo niedługo w Warszawie na imprezie Armina Van Burena obiecał, że już nie będzie miksować bez koszulki, bo się ostatnio bardzo pocił. Rzeczywiście sprawdzimy to, czy w Polsce dotrzyma swojej obietnicy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę DJ w koszulce, Ed Sheeran też zazwyczaj w koszulce. Zrobili coś razem, musicie usłyszeć. Mamy ich na 24. To nowość Repeat It. RMF
1: Max. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura kończy tydzień na miejscu 22 listy Hot Bands. No jeszcze tylko 3 tygodnie i lato i wakacje i teraz kawałek, który może w wakacje też wytrzyma w zestawieniu. Może będzie wyżej niż w tym tygodniu. To nasz Andy Dust zamyka trzecią dziesiątkę, na 21 jego Zokaria.

0: Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima.

0: 200 mg i Gnoxim Uno 600 mg kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gnoxim Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hej, cześć, witajcie jeszcze na czerwcówce, w sobotę weekendowo. Przemek Grabowski w RMF Max. Odliczamy największe hity całego tygodnia na liście Hot Bands. Mamy dużo nowości za chwilę. Na 20. Olivia Rodrigo, jej Drop Dead, ale w poczekalni także takie soczyste afrohausy. To Shimza, mistrz gatunku, Jarko w numerze Fire Fire.

ale to dobrze wleciało. Matilo, nasz nowy wykonawca, jego Without You. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To jeden z ciekawszych klubowych debiutów tego tygodnia. Słuchajcie, będzie też nowa Shakira oficjalnie na Mundial, bo to przecież już w przyszłym tygodniu, na 19 nasza Bledka. No może jak Polacy do następnego Mundialu wejdą, to też zrobi coś na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Bledka na 19, jej 2 dni.

Do tego numeru tańczę i przy tym bicie się uśmiecham. Robię Schulz, nowość w RMF Max, którą polecam wam jeszcze na czerwcówkę i już na wakacje. Betty Times czeka na wasze głosy i przy okazji komentarze na rmfmax.pl. Proszę napisać, czy słyszycie tutaj pewien hicior Davida Getty, klasyk sprzed lat, When Love Takes Over. Czy tylko ja tak mam, czy to takie po prostu zawodowe wypaczenie. Na 18 dziewczyny, wiadomo, laski rządzą. Pink Panteresi, Zara Larsson, Stateside. Hity na maksa. Numer 18.

0: Okej, czyli już wiemy, że będzie nowa jedynka w tym tygodniu na liście Hot Bands, bo Tame Impala spada z 1 na 17, Dracula w remiksie Jenny, do tego buja się także Polska. A ja mam dla was numer, do którego buja się cały świat. Przynajmniej tak house'owo, bo wraca Hurzel, musicie usłyszeć. Kawałek pełen słońca, czyli Moving to the Sun, to przed wami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. I po reklamie.

Barbar na truskawki, czekamy na Agrest i mamy także sezon od Dawida. Dawid Podsiadło kończy tydzień na miejscu 16 listy Hobbens, a teraz oficjalna house'owa jedynka w wielu miejscach świata, oficjalnie miejsce pierwsze, ostatnio nawet na globalnej klubowej liście Beatportu. To DJ Hurzel, który wraca z Ultra na T, do tego Tańczy Świat i także Ibiza, gdzie sobie rezyduje w tym sezonie. Hurzel w RMF Max, jego Moving to the Sun.

0: Słoneczne hałsy z Norwegii, aż z dalekiej Norwegii to projekt Bauza, ich Magnetic, 15 na liście Hop Band. Mam dla was kolejny świeży beat. To nowa wersja What's a Girl to Do, takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha. Przerabia to Alok i czeka na wasze głosy dla Dive Into Me. Pojawi się już za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
8: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

nie chce spadać i na pewno nie chce spadać na liście Hobbens i w ogóle to nie chciałby przez przypadek wypadać, ale jeszcze nie teraz, idzie w górę. Metzner i jego Gotham to 13 w podsumowaniu całego tygodnia. Za chwilę klubowy klasyk Faithless plus Bibi Rexa, ale teraz coś bardzo świeżego z poczekalni listy Hobbens. To Oscar McKay, który, pamiętacie, jak było tak chłodno i ciemno o tej porze, to pokazywał bardzo fajne elektroniczne produkcje. Bujaliśmy się, no i ma dla nas nowość na wakacje. Oscar McKay w RMF Max, Sweet Nothings.

połowie klasyk w nowej wersji Faithless Bibi Rexa. New Religion to 12 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Na 11 kawałek z zaproszeniem na naszą kolejną imprezę. Lato na Maxa wjeżdża w przyszłym tygodniu do Malborka. Kto będzie? Sprawdzicie na rmfmax.pl. Na naszej scenie także ostatnio przecież one, modelki. Lubię cię jak lato na 11. Max. A ja lubię cię.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia,

0: No i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w środku czerwcówki. No jeszcze trochę soboty zostało, jeszcze niedziela. Tak więc sprawdzamy świeżynki na liście Hot Dance, głosujemy i tańczymy. Za chwilę Calvin Harris, na 10 też sobie potańczymy, bo tutaj Holendrzy z duetu Another. Do tego tańczy cały świat, także Polska. Talk to you.

chcesz nawijać tak jak Gipsy pod koniec tego numeru, no to musisz koniecznie spróbować, wiadomo, kluski śląskie. Kluska w buzi i nawijasz. Everybody, everybody, I love you, Gips. Win, czeka na wasze głosy. RMFmax.pl to dziewiątka. Sprawdzamy nowości. Już na wakacje 2-6. Yearbox, nasze odkrycie w RMF Max. Wracam w produkcji Babylon. I czy w tym numerze też słychać charakterystyczną harmonijkę? Wydaje mi się, że tak. Zresztą posłuchajcie teraz.

On pewnie też szykuje się na mundial. No nie występuje jeszcze, ale będzie oglądał. Na pewno też jest to fanem piłki nożnej. Wszystko startuje w przyszłym tygodniu. To Ale Farben z Berlina. Jego barytok to 8 na liście Hopbands. Z Europy lecimy ponownie do Ameryki. Stany Zjednoczone. Tam też mają dużo ciekawych tanecznych produkcji i klubowych nowicjuszy. A wśród nich jest także Moonlight, dla którego na mikrofonie pojawia się Fordo. Alabama Ten to nasza nowość. Bardzo na maksa.

Mega klimat, prawda? Właściwie to Eben odrabia swoją stratę z ostatniego tygodnia, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo wrócę tutaj z klubowym beatem. Czeka duet z Brazylii, bracia Dab Dogs w kawałku How Does It Feel. Będzie też piosenka na Mundial od Shakiry. Może ktoś jeszcze nie słyszał, może ktoś przeoczył.

0: świetnie to zremiksował David Guetta, odświeża hit Your Milky, Just The Way You Are. To już pierwsza piątka na liście Hot Bands. David Guetta trochę zdenerwował się ostatnio na afrohausy. Skomentował, że jego zdaniem to wszędzie są ostatnio afrohausy, nawet hity lat 80. przerabiają na afrohausy i że to przesada. No ale przecież afrohausy są fajne. Zostańcie z RMF Max. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands, a jeśli chodzi o hausy, niekoniecznie afro, no to jeszcze przed nami świeży bit od Boba Sinclara.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: I na trzy.

0: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj! Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
0: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
22: I po reklamie.

0: niedzielowe. White wciąż wysoko w zestawieniu listy Hot Bands. To czwórka w podsumowaniu całego tygodnia z zaproszeniem na naszą imprezę Lato na Maxa. W przyszły tydzień kolejny przystanek. Tym razem zapraszamy do Malborka. Na naszej scenie Wilki, Mortalcio, Ola Wieniasz, która zmiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max. Może również ten, to świeża nuta, już tak wysoko. Debiutują na miejscu trzecim. To Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: 3, numer 3.
2: Let's go. Sounds good.

Na pewno będziemy słuchać go w wakacje. To Cameron Whitcomb, gwiazda z Kanady, Kingdom of Fear. Czeka na wasze weekendowe sobotnie głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, ale teraz jeszcze house'owa dwójka. DJ Bob Sinclair odświeża własną produkcję. Dodaje tutaj nawet trochę sampli z lat 80. Bob Sinclair, a śpiewa dla niego Kaiza, I Can't Wait. Już tak wysoko imprezuje.

Clar i jego I Can't Wait to dwójka na liście Hot Bands. Bob podróżuje imprezowo dookoła świata, ale oczywiście rezyduje u siebie w domu w Paryżu. Ma tam wielki magazyn winyli, ma ich nie setki, a tysiące i musi mieć do tego specjalne półki, żeby wszystko się, prawda, nie zawaliło. Musi mieć wszystko wzmacniane i może już za tydzień to będzie nasza house'owa jedynka. Dziękuję wam za aktywność. Wszystkie głosy pod rmfmax.pl i prezentuję nowych zwycięzców. Akurat na sezon najwięcej głosów na hop zdobywa nowe męskie granie. Nareszcie, na szczycie, nareszcie nasza jedynka całego tygodnia. One. Numer jeden.

0: od dawna.
1: Nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Męskie granie orkiestra na samym szczycie. Zostańcie z RMF Max, bo po 20 też będziemy na samym szczycie. Nie zabraknie dobrego bitu na czerwcówkę, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Przemek Grabowski, cześć.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara?
8: No.
9: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: I po reklamie.

0: dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

0: Ale to nagranie szarpie do tańca i ta różnorodność tempa. Ulala, John Summit, The Chainsmokers, słuchacie, RMF Max. Na maksa. To jest Max Party, więc największe przeboje RMF Max. Będzie dużo taneczności. W końcu mamy sobotę i cały czas długi weekend. Odpalamy i to naprawdę bardzo głośno. Piotrek Niewad do północy. Dzień dobry, może bardziej dobry wieczór. Siemanko. Max.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: ale ładnie podśpiewujecie przy RMF Maxi Radio, gra głośno. No o to właśnie chodziło, o to właśnie chodziło, żeby było głośno i fajnie przy sobocie. Kuka 2115 otwierał strefę 57 z całą ekipą z BDSM na początku maja, a dzisiaj Grubson, Paluch, Problem przejęli mikrofony. PZ tutaj także jest i Kękem, Louis Villain, taka ekipa na dzisiaj w strefie. W kolejce kolejne fajne koncerty i festiwale. Są bilety do strefy 57. Bądźcie czujni przy social mediach RMF Max, a myślę, że kolejny wam się trafi. Zaglądajcie na Facebooka, na Instagram, zaglądajcie na TikTok.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemono rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

ładne tańce przy grillku, ładne tańce tutaj przy sklepiku. No, bardzo ładnie przerymy w Max sobie dzisiaj tuptamy duszkami, chociaż powiem wam szczerze, ci najlepsi ze świata, na całym globie tak naprawdę, są ze Szczecina. Tancerze ze Szczecina, mistrzami świata. Wielki sukces młodych artystów ze Szczecina i kolejna piękna wiadomość dla polskiego tańca towarzyskiego. Selena Korzeniewicz i Mykola Putilin zdobyli tytuł mistrza świata w kategorii do lat 21 podczas międzynarodowego turnieju The Open World w Anglii. Gratulacje. No to teraz proszę poćwiczyć przy RMF Max. Można nawet rączki do góry podnieść, bo mamy nową Insomnię, mamy New Religion w RMF Max. Faithless, Bibi Rexa na mikrofonie.

0: Wiktor Waligura w RMF Max. Jesteśmy przed 21, to Max Party. Jakie to lato będzie, każdy się zastanawia. Na razie trzymamy kciuki za wiosnę. Dynamicznie nam się bardzo zrobiło. Tu burza, tu deszcz, tu grad, a słońca też czasami dużo, trochę mniej. No trzymamy kciuki za stabilność, bo ona jest najważniejsza, planując urlop, prawda? Trochę poplanujemy, ale także muzycznie i nie tylko urlopy po 21. Zostańcie z RMF Max. Tu Max Party, lecimy. Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Wersja How Doesn't Feel Dub Dogs w RMF Max. To fajne bangery, prawda? Przy sobocie dobrze to wszystko tutaj się kula. Norbert i Paulinka. Paulinka i Norbert, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No i dla urodzonych 6 czerwca wszystkiego dobrego. Dzisiaj imieniny miesiąca są także. No tak, bo jak jest 6 albo 06, jak to zwał, jak zwał, to są imieniny miesiąca. Naprawdę, dzisiaj dzień Slayera. Na gitarce można pograć. Dzień jojo, ale chodzi o dźwiganie.

0: Thomas Gray, ale banger w RMF Max, prawda? Dzisiaj dzień jojo, ale tak jak mówiłem, nie chodzi wcale o odżywianie, tylko o tą fajną zabaweczkę. Ciężarek zawieszony na sznurku pozwala wykonywać zawiłe triki, a zawody w jojo cieszą się dużą renomą. Jojo, to nie. Jojo. I nie chodzi właśnie o odżywianie, żeby tu nie było, żeby świętować to, że przybyło, ubyło i przybyło. No to nie tędy droga, drodzy państwo. To był Thomas Gray, a my wracamy do grania największych tanecznych przebojów. Między innymi będzie Kygo, będzie Lika Lee.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

W roku 85 w Belgii urodził się niejaki Paul Van Haver, a teraz grał swój przebój na antenie RMF Max jako Stromy, Alors Danse. I ta maniera jest taka cały czas popularna i cały czas to dobrze kręci do tańca, prawda? Nawet na dywanie, nawet tam, tam w sieni też można tańcować i przy grillu także można spalać kalorie. RMF Max, głośniej!

0: pieprzy.
1: To miasto pachnie jak grill. Tylko uważajcie z tymi balkonami i grillami, żeby mandatu nie dostać. Sól, czosnek, świeżo mielony pieprz, aromatyczne zioła, rozmaryn, tymianek, majeranek, oregano, papryka słodka i wędzona chili, kolendra. No to pewnie używają teraz, no co smacznego. Można także użyć przyprawy do gyrosa lub kebabu. Doskonała do drobiu i warzyw. Chyba zaczynam się wieczornie robić głodny. No tak, grillowe święto, długi weekend czerwcowy i na inne przenutki w RMF Max. Piotrek Niewald do północy, wracam po 22. No aha, i uważajcie na ciszę nocną. Albo nie uważajcie w sumie. Max.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

zaczynają tutaj grać i tak naprawdę po raz pierwszy je słyszycie, a później wszyscy je nucą. Te nowe bęgery i nowości w RMF Max. Chciałam ciebie więcej, Roxy. White 2115 w doskonałym duecie w RMF Max. Jak ten czas leci, już szósty dzień z szóstego miesiąca 2026 roku, same szósteczki, no to takich w totolotka wam życzymy. A propos wygrywania kasy, to bądźcie czujni od poniedziałku, no mamy za dużo, za mało, mamy kasę, można ją wygrać w RMF Max. Ale dobre nuty mamy na dzisiaj, nowy The Chainsmokers i Oaks Echo.

obiecujecie w miłości. No miłość jest najważniejsza. Alan Walker w RMF Max i to jest taki weekend XXL, to jest Max Party. No i trzeba tańcować sobie. A może na jakąś plażę się wybierzecie. Jak będziecie mieć więcej trochę pieniążków, to nie Grecja, Włochy i Hiszpania. No właśnie, co jest liderem a propos najlepszej plaży w Europie? O tym dowiecie się jeszcze w tej godzinie. A teraz zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was kolejnego bęgera. Dwa dni można śpiewać. Bletka, lada moment.

A mogłaś tu być, no nie odebrałaś telefonu. No właśnie, ja na plaży jestem, tak, i słucham RMF Max, programu Max Party, nieważna Viagra. Grecja, Włochy i Hiszpania musiały uznać wyższość nowego lidera. Prestiżowy ranking European Best Destinations wyłonił najlepszą plażę w Europie na rok 2026. Portugalia, Praia de Monte Clerio. Chyba dobrze przeczytałem, pewnie źle, ale generalnie do Portugalii trzeba się wybrać. Ten ukryty w regionie Algarve raj zachwyca dziką przyrodą, brakiem tłumów oraz cenami, które są nawet trzykrotnie niższe niż w znanych kurortach.

0: głośno, ale dobrze, ale szybko, ale fajnie. Ano, dwójka z Holendrów z Amsterdamu. Potrafią robić roboty i robią już od kilku lat, ale nareszcie dostali się na playlisty radiowe. Talk to me, Ano. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Więcej o węgerach na rmfmax.pl. Zbliżamy się do 23. Sąsiedzi narzekają, że za głośno. Droga pani sąsiadko, RMF Max tak gra, że ta sobota jest nasza, bo kolejne hiciory także będą po 23, więc poproszę sąsiadeczkę do tańca. Tak, zapraszam na parkiet RMF Max. Ja jeszcze z wami do samej północy. Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Tomi gra i kolejna dwójka przystojniaczków, bardzo ładnie i tak dystyngowanie się ubierają na koncerty, aż czasami można by było powiedzieć, nie do końca pasują, a jednak robią robotę i to pianinko Bausa w RMF Max, to Max Party. Bojamy po 23, dzisiaj 6.06, imieniny miesiąca, ale przypomnijmy, bo dzisiaj do Paulinki, do Norberta z okazji imieniny życzonka dla urodzonych 6 czerwca, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzień jojo. Kulali, bawili się, wychodzi, nie wychodzi. Za chwilę Anyma w RMF Max.

Złote, ale skromne, Hunter i Golden w RMF Max, Max Party, no sztućce też złote, no i porady moje złote. O właśnie, jak będziecie u cioci, babci albo gdzieś w gościach i chwycicie widelczyk i jedna strona jest taka trochę grubsza, ta krawędź jest taka zakończona inaczej, grubszy zewnętrzny ząb, no właśnie. Praktyczne zastosowanie szerokiego ząbka, niby jako nóż miał służyć do ciast, taki miniaturowy nożyk, żeby nam pomagał kroić ciasto, ale sorry, jak ja, wiecie, jak ja jestem tam, gdzie dobre ciasto, to się nie kroi. No to się w całości tak, to jak te przeboje w RMF Max po prostu. Ach.

takie rockowe rzeczy też potrafimy grać, bo to doskonała wersja jest, prawda? Wina i Le Pedre. Więcej o nutkach, o bęgarach na rmfmax.pl. I was made. Słuchajcie, chciałem wam wspomnieć, że do Malborka jedziemy. No jedziemy do Malborka, bo jedziemy do Malborka, żeby zagrać wam lato na maksa. Jesteśmy 13 czerwca. Będą wilki, będzie mortal, będzie Ola na dekach. Będzie dobrze. My za tydzień w sobotę jesteśmy w Malborku. Lato na maksa.

0: To jest dobry sezon na wszystko, Dawid Podsiadło. Dobry sezon jest jak gra RMF Max. Niech cały czas gra. Piotrek Niewal, życzę wam spokojnego weekendu, reszty tej nocy, soboty, jeszcze niedzieli, niedziela. No właśnie. Ocalcie tę niedzielę, dbajcie o siebie. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.